Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Dobro došli u epizodu Disco 2000, Diskoteka Plus i Radio 202.